0: jest narodna muzyka.
1: Party muzyka.
0: Ryżna muzyka.
1: Mi smo. Best FM.